5 minut do na pół 6 Katka Pyblic hotuje so nydom na pojeste do dżensniše hochania. Piatk, 5 do na pół 6.

0: П'ятгранном мічно по на пошестчих добре ранє.
1: Сербський розвоз. Поєстче. Студіо Катка Пепелец.
2: Добре ранє. Na zjazkovym finalu Modzina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbulowe mustwo Wokleczenskie wyższe szule sztonate miestno obsadziło. Po trzech porażkach w Miezekole raje się serbski team czera wo doskonczne zamiestnienia. Tam przesadziło się czera przeciwo mustwu z Boronsko-Pfalce. W Riewo cynate miestno so Wokleczenio mustwu z Zaksko-Anhaltskie snadnie z 1-2 po sadzbach podliżeli. Schulerjo v Berlinje podpirało je 10 starších. Tež zapozvanča Sakskoho krajného sejma Elin Jenčec je športovcu pod návodom vúčerjo Štefana Vienka a Kšeštana Bejmaka pohoňovala. Vokličenjo sú Saksku ve volejbulu starobne klasy U18 z jaskovom finálu zastupovali. Kminska rada Bušicach je čera v obsamknula, zo nebudžo ležunosť nedešie vietroskie šamotunie hižo kupič. S tým je vona svoj rozsud ze spočatka apríla zase zčazala. Pričina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše so miestrujím tiež nedeša železniska čarami s vietrovom a strožu znova natvarič. Dopak by po svojach viestnanosti stania Ričeria niečo 5,3 miliónov eur pačilo. Z tým je přichod ležonosti šamotunia zase nejasný. Žaných druhých kutných zajímcov praj viestnanosti dokvilu nie. Zamierowy zwiazk Łužiska Jezorina Sakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierzyk Braniborski zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajż hižo znata Santa Barbara, kotraż hižo na złokomorowskim jezoru jeździ, ale trochu nisza, żeby so przez tunle w Kuszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostzi. Hornistwowy zaniera LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Łužicy niemal zakończył. Dele dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu pola Nowej Sy w gminie Szprewiny Do k zjawnemu wużywaniu przepodał. Z tym je wódwariki po dołości dobrych 5 kilometrów niemal dokończone, zdzieli czera LMBV. Małą Szprewiu suminene w 8 lat rozszerili, zomuli wiatce wody odwodzić. Mała Szprewia dodała wodu do zbierniku pola Váza, kotryż miestrujem zastaranie z wodu w Butach a Berlinie sobą zaručuje. Całkowne koszty za wódwaryki wyczynia niedzie 5,5 miliona euro. Wiatce łužiske gminy niemają so nowy w strategii w milinarniach zjazkowo knieżostwa dosť czwopki czbłane. Tohodla sú sa viesnanosťa v zromadnom lístče na zjazku vo hospodársku ministerku Katarínu Reichovu vobročili a kritizuja, zo so regióny na juho-západe Nemskie preferuja. Za Łužiske komuny, kýž sú od konca vúdobývania vúľa silne potrechené, pak je to vopačný signál. Komuny žiadajú si tuž ferné vopky čbúanie regionu pri zasedleniu nových milinárňov a zamierne pôvapky za štruktúrne svabé regióny. Dživač mili zamoviči pri tým tiež na štabilné syče na severovúkoče republiky. To bych u naše pôjestče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pomročené a suché dži nás dženca očakuje pri 12 do 15 stopeniach. Tež júce a nedželu zmejeme raz viace svunca, raz viace močelu. Kapač má sa jenož malo.
3: Na drohách so ničo nehačí, dobrú jezbu do džencnišieho piatka. Kýba máte za nás ďalšie informácie, potom zazvojnče do buduši na 0551 7344 alebo napísajte nám info přes chat.
1: Serbský rozvoz.
3: Vemný náličok či je. Spíva Veronika Smolíc. Pečmičino po napušestčich.

0: Wie. Wieder, wieder most, wunamakanki.
1: Wszelco zaso twierdza ludzio też pola nasa zosu wosypicy jednoradziecaca korość, za kotruż nie jest szczepienie trybne. Što drewonik aktualnej sytuacji Bangladeszu praja? Azijski kraj dożywia mienujcy runie wosypicu epidemiju. Z początku tydzenia je tam na jejniczkim dniu 17 dzieci na korość zemrywo. Cyłkunie je wocrecz mierca miestem jaca a cista ludzi, przeważnie małe dzieci na wosypicu zemrywo, a niemale poustatysac osobu je so inficirowało. Wo wiele wiace hać w cywych zajszłych 25 letach niemskiej. Bangladeszu bydli na niešto jace hač cečinje płoniny nimskeje, jace hač 170 milionu ľudí. Mnozy z nich nesu dosahaci mire z jedžu, vutkami a vitaminami zastarani, štož korosčam polekuje. Zopak vosypice tam runie netko tak jara zakadžeja, zaleži po meneniu fachocov a fachočov na tym, zostej so úspešnej ščepenskej programaj pšetornevoj. Leta dołu szczepieše kraj z pomocą dziecięcej organizacji UNICEF po całym kraju Češenki a małe dzieci dwojce przeciło wosypicam. Nimo to miachu tam każde 4 leta przydatną szczepenską kampanię, zobychu dzieci szczepili, kotrež do toho docpili nesu. Tola 2024 niemiery a protesty kraj z Lemichu. Za UNICEF bu Češo dzieci docpieć a przydatna kampania kraja, kotraż mieje so runie 2024 za sobotmieć upadny. Po úspěšných protestach chce přechodné kněžostvo nový šipenský program nastajíč, tunraz bez pomoci UNICEF. Tola obstaranie šipiva sodlíješe. Kvota šipených toho dla léče 2025 masívne spadne a dávno šíce tež ešte dospolný škýt přečivo vosypicam nemejachu. Z počátku tutého leta volené nové kněžostvo od apríla zaso z UNICEF hromadže živa. S dobom tam runie Svetová zdravotnická organizácia WHO s núzovými štěpeniami přečivo vosypicam upoma. Fachovci a fachovčedre neliča s tým, zaso aktuálna epidemia netko spešne skončí. Tola kraj chce spešne zaso vysoké štěpenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
0: Vieda, vedomosť a vunamakanky.

0: dzieci, dobranie!
1: Dżęca je 8 meja. W stawizniskich kniach je to 8 dzień, kiedy mianujemy też dzień wyswobodzenia. Dżęca przed 1,8 letami jest so druga światowa wojna skończyła. Nałodnicy niemskiego wojska są podpisali, że wiace dalej przeciwo tamnym krajom nie wojuje. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Wszako biesiu tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nałodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Čo dla so dženca ešte na to dopomíname, šo še hižo dlie, hač 80 let nimo.
1: Vopomínanie na kunc vojny je vo sebe toho dla vážne, so bychme ze staviznou vuknuli a si stajne zase uvedomili, so dobíme zvady a konflikty spýtač mielivé rozrysač.
0: Tež dženca máme vojny, nic tu pola nás, ale druge na sveče. Čo dla človeka z cua vojny viedu.
1: Drudy nemoža so šefojo kraju dojednač a spýtaja potom svoje zájmy s brunjemi a vojovaniom přesadžič. Chcedža napríklad voli abo druhé drohotné súrovizny, kiž tam druhým kraju maja. Při tým, že přeco vo viace penies a vo viace moce.
0: Dola tež ve vojne dáva regula a předpisy. Bönež to nitko kytro spodžené klinči.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wujny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wujskam, zo dzieci, szule albo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wuslitk, wo sebe czynaj słabszy czapia. Dzieci nie moža došle kodzić, koronie nie moža spuszczomne pacjentu zastarać, svojby dobia svoje doma wopuścić a druge domiznu pytać.
0: Znano znajcie tyś wy dzieci, modostnych albo svojby, i su z Irana, Afganistana albo Ukrainy, czekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemale wszędzie niekajkie rozbne powieście, a drudy, gdyż się wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, że wojna też k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wy znane ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo ście so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabierali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzyłcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, wodczyni so kontaktny formular, gdzież możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was ima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom so pola was przyzywimy, z wami pobachtamy, so by z toho nastało wysyłane za serbskie dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuje wo wiele lepsze wobjednawaja.
1: My nie ciężku, ale za to kietro swódku temu mamy jutce za was. Dundak by mianuje pola sydom, wopak, pola nydom jednacze kuzlatku na łopycze.
0: A wam jutce rano napodziewajcie ich o tym poeda.
2: Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, Dunda, D

0: Policia z dzieli.
1: A što nas dzieli, Katka?
2: Hej, ty szczęsa zaso, podamy so znowa do kozwu pola budestec, bo tam sme tym tydzień hižo dwójce rozprawili, a znowa dobiechu tam zastanicy 8 a 60 letnego szofera traktora zadzorzeć, kiż by nie wiesz, czy popuczu. Jedna się so wo samsnego muža, któremuż by policja poprawił, że kluczyk traktora zczazawa, to kiż by dwójce piany z nim popuczu był, a po się zdaczu, ja ten muż jeszcze dalszy kluczyk zajeździć, bo namakał. Muż mi jeszcze znowa wiacać 2 promili alkohola kry. Jest mu dołoność, nie może jemu wiacać zczazać, to kiż sutni, że z początku dnia pryczali cele prawie, a kluczyki te też tun raz zaso z czasach, od zmiany jest kiedy kutysku po nie kluczyku od tego muża. A netko podamy so do Frankenthala, tam je nocy stadło kruo. Policję zabierało, dżesać zwieratu jest pastwem, jest pretnichom a Frankenthalom wuderiło, a w Frankenthalu tam je jeździdło też z kruo kolidirowało. Nimo toho buchu też jacere parkowane auta, od zwieratu w obszkodzene, a hakle po 4,5 hodzinach su potom zastonicy szitke kruo zaso popadnili.
1: No i widzisz, wszystko za sobą poriadku, a co ci żywienie radzi, ty nie dobiesz śmierć jenoś jeno wiecku, ale kwiesto czy przed co dwie, albo samo ci, a potem co to zeszczaci. Ach, jeszcze nie by to tak kutne było, no by to też stało, też kusk żadne było. 4 minuty do na posiedmich.

0: To je čas meje metanjo. No, vo panči, co sme dženca rano nižo rečeli, tež v Koslovi konc tyženja meju metaja jutce. Vod popodnja peči zmietam dječi rys přijotovane a večo přizamkne zapisane program z Rémy a Nedželu. Preprošuja potom o džesačich na rajnče pivo a s tradicionelnym koparským turnírom samo sobie. Poskyčuje tež kofej popodnju 2 maj a k tomu zaklinči dujaska hučba a v rieče kulturného programa potom tiež mijú metaja a tiež z Koslova nadžijame so na mieno mieského krála. S tým dobré ranie je na busedmiš.
1: Serbský rozvoz Povieste v studiu Katka Pöbelec.
2: Dobré ranie. Na zwiazkowym finalu Modzina trenuje za Olympiu Berlinie je volejbolowe mužstwo w Okleczenskiej Wyższej Szule, što na tym miejscu obsadziło. Po trzech porażkach w Mierzegole rajeszy serbski team czera wodoskunczne zamysnienie. Tam przesadziło się przeciwo mužstwu z Borensko-Pfalcy w rie wodzi na tym miejscu z Okleczenia po to mužstwu z Zaksko-Anhalskie snadnie z 1-2 po sadzbach podleżeli. W Okleczynie pod nałodom wuczeriu Stefana Wenki a Krzeszczana Bejmaka su Zaksku we volejbolu starobnie klasy U18 z jaskowym finalu zastupowali. Gminska rada w Bošicach je wczoraj obsamknęła, że nie będzie leżoność niedoższej wietruskiej szamotu nie jeżo kupić. Z tym je ona swój rozsud ze spoczatka aprila zasoszczazała. Przyczyna je, że je można inwestor odskoczył. Po jeho predstavách mieše sa miestrujem tiež nedoša železniska čára mies svetrovom a stružu znova natvarič. Topak by po súach viesnanosti stania ručeria niečo 5,3 miliónov eur pvačivo. S tým je prichod ležonosť, čo samo šamotunie zase nejasne. Žanich druhých kutných zájemcov praje viesnanosta tu kvílu nie. V gmenie Dževin maja so přichodže vúdavky viac a 40 eur od Zorielského okresa dovolič. To zdeli komunica Dana Pilova na čerovšim posiedženiu gmenskej rady. Tež spočat kmierca v obsamknené etá za 2026 nebu od Zorielského okresa přizvolené. Zdobo ma so hospodársky štruktúrny koncept hač do leta 2029 předživač. V tutých letách plánuje 24,000 eur zalutovač. Dalšie možnosti viesnanosta Sebastian Bertku nevidí. Zamierowy zwiazk Wóżiska Jezorina Zakska chce dalszą pasażerską wódź w nowym zwiazku jezoru na mierzyki Braniborskiej zasadzić. Ona ma podobnie wulka być, kajsiżo znata Santa Barbara, kotra siżo na zwokomorowskim jezoru jeździ, ale trochu niższa, żeby so przez tunle w Koszynskim kanalu a do smiera na Rheinski jezor dostała. Nowa wódź zmieje miestno za niedzie 100 do 120 hostci. Hornistwowy zaniero LMBV je ważny projekt za zastaranie z wodu we Wóżicy niemal zakończył. Tyle dny je zawod Mostaj nad Małej Szprewiu polanuje sy w gmienie Szprewiny Do, k zjawnemu wużywaniu przepodał. Z tym je wutwa ryki po długości dobrych 5 kilometrów niemal dokończony, zdzieli czera LMBV. Małej Szprewiu suminene 8 lit rozszerili, zomuli wiatce wody wotwodzić. Rika dodała wodu do zbierniku pola Váza, kotryż miestrujem zastaranie z wodu w Botach a Berlinie sobu zaručuje. Całkowne koszty za wódwo ryki wyczynia niedrze 5,5 milionu euro. To bych u pojeszcze, kotryż namakacie też na naszej internetowej stronie albo na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje kitro pomroczeny dzień, ma pak sucho wostać o to przy 12 do 15 stopniach. W sobotu a niedzielu, po takim końcu dzienia zmijemy słońce z mroczelami we wotmienie. Pokapacz masa jenoś rzadko, żywe slibro potem zase stupa. W sobotu na 19 a niedzielu na 23 stopniu.
0: Niedzielu nie ma czy wyfirmowanie w Krościce, ale prynesatowo
2: prynie. Prynesatowo prynie.
0: A, tak to wiem. Když suche byč, dobrú jezbu do dženstnýšeho rania, ničo so nestáva.
1: Serbský rozvoz.
0: A však viesče, jeli vám niečo na útrobie leží, prrng, zazvonič, abo tik, tik, tik, tik, tik, napísač. A potom sme zjazaní 4 minčiny po napúsedmiche.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame vynujna.
1: Bywszy wobhospoda słowiańskiego rodzieścia w Raduszu, Dawid Kmelik, chce po informacjach Lausitza Rundschau nowy internetny portal, kiedy bez diakrytyckich znaczków też pisane Słowiański Svet Lużyca założyć, a z tym rozestaje się so wieczorowszym wudaczu Sapskich Nowinu też.
2: Haja, redakcja Sapskich Nowinu, to spyta się też Kmelika samego docpić, to pak telefonistce nie by można, nie dyszy poradziła słowiańskiego rodziszcza Heiko Kozel serbskim nowinam zdzieli, co z Kmelikom hižo zromadnie nie dziewa, a z nowym projektom też niczo czynić nie ma. Kmelik biedrze rodziszcze wotnajał dosta pak soborzy do finansjalnych wuszparaniu. Dokież najęcki penis, mzdy, a też z liczbowanki wospiec czasem zapłaczył nie, ja sam jest to wietoszu je miesto wietošu zrečenie z ním upovedžilo. V februáru potom sledovaš insolvencné jednanie. A najebač to, že ho plánuje Kmelik netko nul předovzačecký projekt, abo lipe prajne pospyt pod mienom Slovianský svet Lužica, abo Lužica, má internetná platforma nastač, kotraž živý slovianský svet vosrič v Užice pokazuje. Sledovo tutoho projekta je znova Vetošovie. Nejasne pak je dále přichod slovianského rodišča v Radušu, kotrož je tu chvíľu zaurené. Následníka za Kmelika menici ešte namakali nesú.

Moldawijske hudbne postrowy to bieższe tytuł, gdyż je Soloni na Eurovision Song Contest w Obdziliu, Nelly Ciabotanu. No i lica to Sarah Engelsoma za niemsku wystupi, poladamy, że to tam za tydzień wyskoczy, ci mężczyny do napowłosy myślę.

0: dzieci, dobranie.
1: Dżęca je 8 meja. Stawi z niskich kniach je to 8-bity dżin, kiż mienujemy też dżin wuswobodzienia. Dżęca przed 1 a 80 letami je so druga svetowa wojna skończyła. Nałodnicy niemskiego wojska su podpisali, zo wiace dale przeciwo tamnym krajam nie wojuja. Za wiele ludzi, znano też za waszego pradzieda albo prawoku, skończy się z tym czas stracha. Szako biesiu tak mianowani nacjonalsocjalistrza ze swoim nałodu Adolfem Hitlerom swoją moc zubili.
0: Czego dla so dżęca jeszcze na to dopominamy, że się hiże dleje, hać 80 lat nimo?
1: Wopominanie na kunc wojny je w osobie toho dla ważne, co bychmy ze stawizną wuknęli, a si stajnie zaso uwiadomili, co dobimy zwady a konflikty spytać mieliwe rozrysać.
0: Tyś dżęca mamy wojny, nic tu pola nas, ale drudzie na świecie. Czego dla człowieka jest cała wojny wiedu?
1: Drudy nie może so szefojo kraju dojednać, a spytaja potom swoje zajmy z bruniemi a wojowaniom przesadzić. Chcedza na przykład woli, albo druhe drohotne surowizny, kiż tam drugim kraju maja. Przy tym, że przeco wo viace pieniez, a wo viace mocy.
0: Dola tyś we wojne dała regule a przedpisy. Bönesz to nitko kytro spodziewne klinci.
1: Cyle prawie. Tajke nieszto riaduje so przez ludowe prawo. Zapad wojny je to napisane w genfskich konwencjach. Na przykład zakazaja tute wojskam, zo dzieci, szule albo koronie nadpadnu. Nażel so tute zakonie husto niewobkiczbuja. Wusledk, w osobie czynaj słabszy czapia. Dzieci nie może doszle chodzić, koronie nie może spuszczomnie pacjentu zastarać, swójby dobia swoje doma opuścić, a drudzie domiznu pytać.
0: Znano znajdzie tyś wy dzieci, młodostnych albo swójby, i su z Irana, Afganistana albo Ukrainy, czekać dobieli.
1: Abo słyszycie niemale szydnie niekajke rozbne powieście, a drudy, gdyż se wieczo wusnyć nie możecie, macie strach, zo wójna tyś k nam przyjdzie.
0: My chcemy z wami o temie wojny na świecie poruczyć. Jeli macie wy znane ukraińsku przyjaciółku albo przyjaciela w radoni, albo ście so w szuli, albo w przyjacielskim kruhu z temu zabierali, a chcecie wasze myśliczki k tomu dzielić, potom so rady pola dundaka przyzyłcie.
1: To dzie cyle lochko. Poladajcie app MDR Serbia albo na nasze internetne strony. Tam dziecie na podcast dundak, a cak, wodczyni so kontaktny formular, gdzież możecie nam wasze myśli k temie wojna napisać. Što was ima, što si przyjecie, albo szczerzno nikomu raz wojny dla pomali. Pisajcie nam.
0: Potom so pola was przyzywimy, z wami pobachtamy, so by z toho nastało wusywane za serbskie dzieci. Zromanie so tajke ciężkie temy, kaś wojna mianuce wo wiele lepsze wobjednawaja.
1: My nie ciężku, ale za to kietro swódku temu mamy jutce za was. Dundak by mianuce pola sydom, wopak, pola nydom jednacze kuzlatku na łopycze.
0: A wam jutce rano napodziejcie ich o tym poeda.
2: Tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, t

Künste genia stoi przedżoriami, burzata zase wesybne, niży luga stoi szykne, mamy wesryżiszczu. Zawieszczę, z czosy już nieco predgezeli, na dniu maszerio. Gaż, nie masz jeszcze idei, pen bydjeli westaś przy radiu, smyga zase kulturne pokazki, za künste genia za was zestajili, ze wie, aż budu czy kesarskie pedla. Wocom, mimo tego, to grono burzata słyszysza net, witam was uczomnie na magazyn. Kokoń co jutrzenia przy mikrofonie Jozawa z Ania Kochoć-Warcowa.

Ugniki a Ugnica, ako wiegin dery mogu serski cytarz, ubiżuju se żinza. Finale cytańskiego ubiżowania Rycnego Centruma witaj wetmio se żinza w Serskim Muzeju, a wotom żinza szaka naszym programie słyszysza. Miesto Grodk żywa z kumsznieju inteligencu, a myśmy raz krzyli wierzysz, lec toszten KI-asystent nieco w Serbach wie. Na usilitki myszysza narysk bysz, jo, a nasze żisi mogu tekenarskie bysz na żyncajszne czojenie, któreż smy za was upytali.

0: Finale miastem wesmego cytańskiego ubieżowania za dzisi bużo zinca weserskie muzeowe mieście zegar dwieju se zachopio. Cytańskie ubieżowanie ugotujo Riecne Centrum Witej hovareszo buzu, a przymnio jo nento sobużywaszer Max Bagajns, któryż jo finale teke przygotował. Dobro żyn, Max.
1: Jo, dobro żyn.
0: Ja finale toga weznamienio, aż sużisi do tego już w szulach cytali albo przecytali, jak to wytbierze?
1: Są to dzisiaj tych starych horto w Żyluje, Berkowach, w Briazenie, respektywnie Strzeżowie, a w Wietoszoje. A oni mają przed sej namiestnie przed ubieżowania, a to są wszakie teksty, also relatywnie małe teksty, maksymalnie 5 minut jo dowelone. Na wietrze part Zisiec Czojenka mamy teksty w Jill Francis Ketlicoic albo w Gerata Nagory. Takie teksty tego Rufus Rieda w Dorothee Rabojc.
0: Ja, co jest cel takiego cytańskiego ubieżowania? Dlaczego jest to ważne? Dlaczego to gotujesz?
1: Ja, ako Riecne Centrum Witaj, jo se wie nasz nadok, wesebnie zisi za to ubużisz ze serskiego Riecu zabierasz, a takie wiasele miesz albo dojśpisz w cytaniu, w pisaniu, to cytańskie ubieżowanie ako niętowe wesemem udaszujo, jo se wie perfektna gżba za to. Jo to nieco jednego aż mego w serskie muzeum w mieście mały event dożywisz, a mamy pen placki, kafe, te, also to spiechowańskie towarzystwo serskiego muzea nas bejnie spiechuje każde lieto, a teke lieto sa.
0: Wiele dzisiejsza sobuga to jo lieto sa. Jo to tak, aż wyni se jasele na to, aż masz dost, jak sobuga to ju?
1: Ja, also pepszam, sme leto sa samo z ziewie ścisimi licyli, ale nie to, jo se ta licba reducirowała, mamy 7, ale weto jeszcze 3 gości z Wietoszoła, a jo, wiele ludzi petakiem. Jedna pierwsza z co ludzi na tym dniu. Dzisiaj 7, a dalszne sobożiewa serie, a teke studenty z Lipska, to groni ja, więcej jak pierwszy nas co ludzi na tym dniu. Ako sobą pomagają, ako to szykno realizują.
0: A smieł pan te stary, że takie przyjść, albo jo, kto są te przysłuchary?
1: Se wie, te hortnarki przyjdą sobą, se wie, aż je takie wytworzone za starszych, a drugich gości.
0: Wygotują się to nindo predny raz, a jak się to dożywili?
1: Ja, no, ako z tymi szyknymi wiecami, ako smieją leto sa przygotowasz, som jestem w 5. miesiącu tego nowego powołania, ako projektowy sobożywa się. Najwietrze wiasele za mnie, aż mogę takie swojskie idee a przedstawienia piczku realizować, aż mam relatywną, kreatywną lichotu.
0: Po takim budżeta redne wetpodnio, żynca, za te dzisiaj zegar dwieł se zachopio w Sarskim muzeum. Jo, a ty doby szary, ty najlepsze, co wy nie będą dostaną?
1: Szykne dostaną na kuszty pad tutoku z słodkościami a tego opismo. Tej doby szaria, a za to groni z starstwowej klasy drugiego a trzeciego letnika, a z 4. do 6. letnika. Dostanu wesobne opismo, a mamy lieto sa samo, wesobne sześć wet zigiko, ako możemy zisham darisz, tak aż maju raz nieco nowego.
0: Zigiko, za tych, ak ju nie znaju, umyl co ka to jo?
1: Tak jo. A wiegin obdariona, a mylujo tak w anime stylu, cesto z serskimi pesigami.
0: Po takim życzymy wiele wiasela, dzińca, wiele uspecha, a my pęcnaśmy, że my znaczy cynisz, kto jo dobą. To wesme cytańskie ubieżowanie Riecnego Centrum Witaj. Jo, to jo był Max Bagajns, uczomny rzek.
1: Uczomny rzek, a na zdrowe, zase słyszenie.

0: Což digitalizáciu nastupa jo mesto Grodk prišlo do predka, vetnenta živa s tak pomenionom KI asistentom a taky mogu Bergarie užovaš, se s ním četovaš, to groni komunicirovaš s kumšnejú inteligencu. Jej písaš, gaž kliknu na internetový bok miesta, gaž napríklad trebajú nikakú bergarskú informáciu. Nento a láže Grodk teke ve sarskom sedlenskom im Rumie, kak wielega wie toż ta grotkojska KI w Serbach. Moja kolegoka Diana Szecowa jo tu KI raz testowała. Diana, kaki zasiść masz?
1: Ten digitalny asystent jo nepewie raz już jadna pomoc? Tak, ako to znajomym jastem wird drugich rzecnych modelu każ ChatGPT, a jo, wenn już szake wie w Serbach. Až láže Grodk ve serskym sedlinskym rúmie, až dajo Grodku serskú kultúru a návogi, ven teke vie, gaž cu ja serský povedaš, pen dem se obrošíš na serský kontaktové byrô v Grodku. Abo gaž cu ja, až mojo gole de serský uknúš, pen vie, až šuli ve zelesne to pobytujú. Lietste informácie pak pšaue, abo aktuálne sú, to závisče neviem.
0: Jo, dauerte genitzo zu schwinn, nie wir?
1: Jo, malz ne mago josch asch ma granice. Napschikwad neomogau rozkwadu wasch, zojo nimski pschewoschk wird miestscheinskego titela Parlitska Wuzice. A neoteke znau rozdziel miase dolno a gornoserbskiu rezu. A wördu jo teke malz ne wielgin powierchne, pön pschidu take poschückne ugrona kasch, miesto Grodk spichu jo to serske. Wenn je mejo jano z tych informacjiu pozeraš, ako wyslizenje miesto jomu dajo. Ale snaž to teke čochu pokažo situaciu togo serskiego w Grodku. Což dokradnje nieco wiežeš k tomu serskemu w regionie, pen neskere miestčanske zastojnstvo nio nelepše, abo nebedejo byš jadnučki na granjanski partner.
0: Groni moja kolegoka Diana Šecová vonujem KI asistenče miesta Grodk. Mežik Diana.
1: Rád se stalo.

Na, na, let, nu, komor, nu, muziku, ja, vam kazane, žinca, viaco, dobarko, vetamni, evangelske cerkvi, ustupiote, absolvence, dojnosarskega gymnasioma, berkojske, soče, este, a almut, budeši noc, a to gromaže, z mamu, a vesadneju, kantorku, lydiju, budeši noveju. Este, jo studirovana čelistka, a muziku, a ceptarka, soču, almut, znaju, berkojske, teka, ako vesensku, göj, Zuko, ale cała familia jo krado muzykaliska agrajo na WC instrumentach, słyszysz o klasicku muziku na violoncello, klavierie, precne flesche, orgelach, a wespiuje kompozicje wet Brahmsa, Dvořáka a wiele drugich. Žinca viacor napovese mich zastupio liche. Jo a WC kulturnych pokazku zmiho za was, net Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: Serwis.
1: Coraz my już przeprosili, nie to iści raz dopomnieju. Na riecnu kafejuniu jo wam kazane do deszna. Tamne riecne gniezdo na zaziewic dwerie wetwiri o swoje ziura, a caka na was z dobrym kafejom, tyjom, tykańcom a mazańcom. Serski spiwaś, ksie z wami Zoriaki a Zoriacki a psiś do rozgrona, a to dzień za wetpółdnia wędzeger na półstylich. Dobru jezu wariś, a psitom sa skuriec pelepszołaś, meżosio, wicie psi wesebnem kurzu dolnosaskiej rycnej szule. Docentka Charlotte Kuszcyc caka ze szyknymi psicynkami. Kak im gronisz na serskie, a ketare wokable trybasio za psigotowanie dobrej jezy, to szo z geniosiowe kurzu. Zanien meżosio se iści malsnie psi zjawiś we szuli. Kurs bujowicie sobetu wedzeger ziewiś ich aż do styrich. Małe a wielkie pekłady może się nadejść wicie w Strażowie. Tam buzio krzamarski mark. We dzwenice pesperomie najsy do smiera brazyny może się peglidać na te wejsańskie dwery, co szo interesantnego hułaju. Szuzi, zioż wise balony, jo wetwerione wicie we dzeger ich aż do cich wetpudnia. Iści aż do 7 junia stoi nuła wesebna ustajeńca w domu niskie muzeum w Desznie. Umiełcówka Birgit Ginkelowa-Sparska melują bildy, ako se na priedne peglidnienie nie rozkładują. Tak, ako stare dopomniesia se pemałem wetferiu obgrydarieju. Ginkelowa przyobrosiła se miazy drugim zielonemu miestoju Berlin w casu NDR. Oglidać mężo się sobie obrazę psiecej we wetferińskich casach muzea. Niedzielujo przedsledna szansa oglądać sobie dolnosaskie ziwadło. Floppy Dolls przyjdu do Radusza, do tamneje kulturneje brożnie. Was wetcakujo muzyka z dobrych, starych, a nowszych casu, a lusztna sarsko-rycna gromada. Nimsko serskie ludowe ziwadło Budyszyn przeprosio. Zachopiju zeger styrich wetpudnia, a kertki dajo tykę przyjacornej kasy. Sledny termin buziopen 18 maja do południa w Hesiebuzu.
2: Jo agrajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Žinza ve stanio pomracone pri maximálne 12 gradách, niedej se veci padaš, víče mežeme se na svinca jaseliš a bužo šople až do 17 gradov a nežilo bužo nejrednejše žen s maximálne 21 gradami a svinca dej svišiš na mamim nem dniu. Tak se to slúša.